Oj, sin się swoi, sin się swoi, sin się swoi, sin się swoi, sin się swoi, sin się swoi, sin się swoi.